0: Popularni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ena.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Popularni Radio Ena.